Jamkost Reggae Radio. Vsako soboto na Radio Koper Kapodistrija od 21. naprej. Freedom Fighters, Kalambastic Sound, Total Distraction, Jacqueline Selecta, Reggae, Roots, New Roots, Dub, Dancehall, Jungle ter razni derivati. Jamkost Reggae Radio. Ne pozabiti, vsako soboto od 21. naprej na Radio Koper Kapodistrija. Reggae, tune in, respect.

Jamkost Reggae Radio, vsako soboto na Radio Koper Kapodistrija od 21. naprej. Freedom Fighters, Kalambastic Sound, Total Distraction, Jacqueline Selecta, Reggae, Roots, New Roots, Dub, Dancehall, Jungle ter razni derivati. Jamkost Reggae Radio, ne pozabiti, vsako soboto od 21. naprej na Radio Koper Kapodistrija. Reggae, tune in, respect.